DJ Ngoja vena hawe, ngoja tuchukue register bwana, tujue watu nani anasikiliza. Naitwa Robert Kibbs, all the way kutoka maeneo ya Baringo.